0: Dobry start na środę w Radiu Gra. Mamy 8 dzień lipca, godzinę 6. Czas na wiadomości o poranku.
1: Jesteśmy liderem militarnym i gospodarczym wschodniej flanki NATO, ogłosił to wczoraj w Ankarze podczas szczytu Paktu Północnoatlantyckiego wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Razem z prezydentem Karolem Nawrockim i szefem MSZ Radosławem Sikorskim reprezentują nasz kraj w Turcji. Co ważnego dla Polski padło wczoraj w Ankarze, powie nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO Michał Radkowski.
2: To, że holenderskie baterie Patriot pozostaną w Jasionce do końca roku, minister obrony miał to uzgodnić podczas rozmowy ze swoim holenderskim odpowiednikiem. Jako sukces wicepremier uznał też podpisanie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, a także Holandią właśnie, Niemcami i Szwecją o budowie w Europie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot.
3: To serwisowanie to jest potwierdzanie zdolności do oddziaływania i zapewnienie bezpieczeństwa również tym, którzy używają tego systemu, czyli żołnierzom polskim i sojuszniczym. Skuteczność oddziaływania potwierdzona odpowiednimi certyfikatami. To jest to serwisowanie.
2: Tłumaczył wicepremier i wyjaśniał, że obie te sprawy to efekty sojuszniczej Solidarności. Władysław Kosiniak-Kamysz wspominał też wielokrotnie o Ukrainie, mówił, że jej wspieranie jest w interesie Polski. Nawiązał w ten sposób do ostatnich doniesień o przekazaniu sprzętu sąsiadom.
1: Przez niemal 2 miesiące mieszkańcy Żołędowa w województwie kujawsko-pomorskim mogli korzystać z wody skażonej ołowiem. Przekroczenie norm wykazały rutynowe badania, jednak informacja o zagrożeniu dotarła do gminy z opóźnieniem. Jak do tego doszło, ustalał nasz reporter Michał Krasoń.
4: Jak usłyszałem od wójta gminy Osielsko, próbki pobrano 5 maja. Na wyniki rozszerzonych ekspertyz trzeba było czekać aż do 25 maja, a 2 dni później trafiły one do sanepidu. Wójt twierdzi, że właśnie wtedy przeoczono informację o przekroczeniu poziomu ołowiu. Nie wiadomo, co dokładnie zawiodło, wyjaśni to teraz powiatowy inspektor sanitarny w Bydgoszczy. Dopiero na początku tego miesiąca gmina wyłączyła ujęcie z eksploatacji. Sieć przepłukano, a mieszkańcy korzystają teraz z wody z innych ujęć. Urząd zamierza zakwestionować wyniki majowych badań. Według wójta próbkę pobrano nie z bieżącej wody, ale z przyłącza, w którym przez kilka miesięcy woda zalegała. Jego zdaniem mogło to wpłynąć na wynik badania.
0: Sprawdzamy poranne prognozy pogody dla Wrocławia. Na razie na termometrach około 14-15 stopni Celsjusza. Czy będzie cieplej? Oczywiście. Po południu 23 stopnie. Tego maksymalnie możemy się dzisiaj spodziewać, choć odczuwalnie temperatura może być nieco niższa, a wszystko przez wiatr. Więcej przejaśnień, mniej szans na opady deszczu. Tak na razie dziś, choć w kolejnych dniach tego tygodnia jeszcze może się to zmienić. Budzimy się razem od samego rana, a wiem, że będzie to wspaniały dzień, ponieważ dużo manifestuję i przesyłam wam bardzo dużo dobrej energii. Oliwia Ciszewska, zapraszam na dzisiejszy poranek. Narcotic Trust, I Like It, na początek.

0: dużego wpadło.
1: Kupon!
2: W Polomarkecie.
3: Do Polo po.
4: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Polo.

Dla małej Oliwki był to po prostu kawałek z ulubionego musicalu, a tak naprawdę John Travolta, Olivia Newton-John i cała ekipa musicalu Grease, You're the One That I Want, na dobry początek dnia w Radiu Gra. A już za chwilę zerkniemy sobie do naszego kalendarza, bo kolejne wspaniałe święto nietypowe przed nami.

0: wakacyjne rano i dobrze. Tak jak obiecywałam, patrzymy sobie, co się dzieje 8 lipca w kalendarzu, bo oczywiście mamy pewno imienin. Weronika, Sylwia, Zenon, Aleksander, Adrianna, Mikołaj, Łucja i Róża. To między innymi wy świętujecie dzisiaj swoje imieniny, a naprawdę świętujecie w dość pokaźnym gronie. Co ciekawe, dzisiaj także nietypowe święto. Dzień chodzenia do pracy inną drogą. No jeżeli komuś zmienią trasę autobusu, tramwaju albo po prostu zaśpi, to niewykluczone, że dzisiaj pójdzie nieco inną drogą do pracy.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
11: Po reklamie.
12: To jest Gra FM.
13: Like the

0: Gramy na dobry środowy poranek w całym Wrocławiu. Kto lubi sobie spacerować po mieście, szczególnie teraz, letnią porą, to pewnie już zobaczył, że nasze Pracze Odrzańskie odzyskały nowe oblicze. Popularne miejsce wypoczynku wszystkich mieszkańców, czyli okolice stawu przy ulicy Karpnickiej, przeszło sporą metamorfozę. Pojawiły się nowe ścieżki, ławki, zestawy piknikowe, hamaki, drewniana kładka, a nawet miejsce na ognisko oraz sporo nowej zieleni. Zmiany były możliwe dzięki pomysłowi mieszkańców, którzy zgłosili projekt w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. No a teraz miejsce ma być jeszcze wygodniejsze dla spacerowiczów, rodzin, no i wszystkich, którzy chcą miło spędzić czas w zieleni. Pracze Odrzańskie przeszły taki, można powiedzieć, trochę ogrodowy lifting. Widzicie, nie zmieniły adresu, nie dostały nowej osobowości, po prostu poszły do fryzjera.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Guetta na nowo pokazał nam ten utwór Milky Just The Way You Are, a do godziny 7 na naszej antenie zaśpiewa nam jeszcze Jennifer Lopez, ale nie będzie ona sama, bo pojawi się także Kaja. To wszystko w Radiu Gra jeszcze przed 7.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Po reklamie.
0: Sprawdzamy poranne prognozy pogody dla Wrocławia. Na razie na termometrach około 14-15 stopni Celsjusza. Czy będzie cieplej? Oczywiście, po południu 23 stopnie. Tego maksymalnie możemy się dzisiaj spodziewać, choć odczuwalnie temperatura może być nieco niższa, a wszystko przez wiatr. Więcej przejaśnień, mniej szans na opad deszczu. Tak na razie dziś, choć w kolejnych dniach tego tygodnia jeszcze może się to zmienić.
7: To jest Gra FM.

0: Nie wiem, czy pamiętacie, ale obchodzimy dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą. No i trochę moglibyśmy sobie przenieść to święto na 13 lipca, ponieważ to właśnie wtedy we Wrocławiu zmieni się trasa części kursów linii z 945. Powodem jest przebudowa ulicy Krzykowskiej na odcinku między ulicami Irysową a Kochanowskiego. Autobusy pojadą objazdem m.in. Przez Nadolice Małe, Nadolice Wielkie i Chrząstawę Małą. Zmiany będą obowiązywać do zakończenia prac, dlatego pasażerowie powinni sprawdzać aktualne rozkłady przed podróżą, no i przygotować się na nieco inne widoki za oknem niż zazwyczaj.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: W dobrym rytmie zbliżamy się już do godziny 7:00. Kolejne informacje, prognoza pogody, a także informacje astrologiczne, bo jak zwykle po 7:00 pojawi się także horoskop na naszej antenie. Ja już nie mogę się doczekać. Zostańcie blisko radia.
1: Radio gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
8: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.
0: Mamy środę, 8 dzień lipca w kalendarzu i godzinę 7:00 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
11: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Zapraszam na poranny raport Radia Gra. Na początek podsumowania akcji funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy skontrolowali ponad 700 kierowców taksówek na aplikację. Sprawdzali trzeźwość, wymagane dokumenty, legalność pobytu czy stan techniczny pojazdów.
12: Blisko 760 wylegitymowanych osób, 702 skontrolowane pojazdy, 74 zatrzymane dowody rejestracyjne, 159 mandatów oraz 4 zatrzymane osoby. To właśnie bilans szeroko zakrojonej akcji przez policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, funkcjonariuszy wrocławskiej, wałbrzyskiej, legnickiej i jeleniogórskiej Komendy Miejskiej. Celem działań było ograniczenie zagrożeń związanych z przestępczością oraz poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z tego rodzaju usług.
11: Podsumował podkomisarz Paweł Noga z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
13: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Wrocław podsumował ostatnie miejskie inwestycje, których część współfinansowana była z funduszy unijnych. W ostatnich miesiącach zakończono szereg projektów o łącznej wartości około 85 milionów złotych. Wśród najważniejszych zmian znalazło się posadzenie ponad 600 nowych drzew przy Alei Armii Krajowej oraz uruchomienie kolejnego etapu trasy autobusowo-tramwajowej na wrocławskie Jagodno. Do tego mieszkańcy mogą korzystać już z nowej trasy pieszo-rowerowej przy ulicy Trawowej. Natomiast ulica Koszarowa przeszła gruntowną metamorfozę. W Leśnicy powstał nowy parking Park and Ride, a ulica Wilkrzyńska została rozbudowana.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
11: W Krynicy Morskiej i Mrzeżynie z powodu wichury trzeba było ewakuować harcerzy. Obozy musiało opuścić ponad 400 osób. To prewencyjna akcja. Alerty drugiego i trzeciego stopnia przed silnym wiatrem dla północnej i północno-wschodniej części kraju obowiązują do 12. Do odwołania zamknięty jest molo w Brzeźnie. Miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. W w Radiu Gra FM o poranku. Czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Szwajcaria jako ostatnia zameldowała się w ćwierćfinale piłkarskiego mundialu. Po 120 minutach bez bramek Helweci pokonali Kolumbię 4-3 w serii rzutów karnych. Ich kolejnym rywalem będzie Argentyna, która wróciła wczoraj z egipskiego piekła i nadal marzy o obronie tytułu. Mistrzowie świata przegrywali do 79 minuty z Egiptem już 0-2. Potem rozpoczął się jeden z najbardziej spektakularnych powrotów tego mundialu. Argentyna zdobyła 3 bramki i wygrała 3-2. Wynik ustalił w 97 minucie Enzo Fernandez. Argentyna zagra w ćwierćfinale mistrzostw, podobnie jak Francja, Maroko, Norwegia, Anglia, Hiszpania, Belgia i wspomniana Szwajcaria. Dziś na mundialu przerwa, o awans do półfinałów reprezentacje ponownie powalczą

0: Po spadku ciśnienie od rana we Wrocławiu zaczyna rosnąć. Redakcyjny barometr Radia Gra wskazuje 1010 hektopaskali. Przed południem się ustabilizuje w okolicach normy. Środa z temperaturą maksymalną w granicach 21 stopni Celsjusza. W miarę pogodnie, słonecznie z towarzystwem zachodniego umiarkowanego wiatru.
1: Poranne obrazki w telewizji pokazują mi sztorm na morzu. Na szczęście u nas nieco spokojniej, tym możemy się chociaż pocieszać od samego rana. Oliwia Ciszewska, zapraszam. Kolejna godzina przed nami. A zaczynamy ją razem z Ace of Base, All That She Wants, już teraz w Radiu Gra.

0: Zaprowadzi go naprawdę daleko, podobnie jak zresztą zodiakalne ryby. Te skupią się bardziej na swoich obowiązkach, ale też nie dadzą sobie w kaszę dmuchać. Trzeba znać swoją wartość. No i mieć świadomość, że już dzisiaj środa, więc zaczynamy powoli rozbieg w kierunku weekendu.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: kwiaty pełne słońca. Lecimy dalej, bo kolejny piękny dzień na mundialu za nami. Po emocjonującym poniedziałku mieliśmy pełen emocji wtorek, a najbardziej wszystkie oczy zwrócone były wieczorem na mecz Argentyna-Egipt, który na początku był niby przesądzony, a tu proszę. Egipt prowadził z Argentyną 2-0 aż do 79 minuty, ale mistrzowie świata wrzucili szósty bieg i ostatecznie zwyciężyli 3-2, odwracając tym samym wynik w zaledwie kilkanaście minut. No, mecz mundialu, tak mówią. A tymczasem 11 dni do końca mistrzostw. Mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
5: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
1: Po reklamie.
9: Słuchasz radia Gra FM.

Wakacyjne rano i dobrze, budzimy cały Wrocław na 95,1 FM, a w całym mieście znów jest głośno o kosmosie, ponieważ wrocławska firma połączyła siły z globalnym gigantem branży satelitarnej i stworzyła wspólny projekt, w ramach którego będą realizować kontrakt w Omanie, gdzie satelity będą monitorować infrastrukturę przesyłu gazu. No, może brzmi dość skomplikowanie, ale głównie chodzi o to, że ma to pomóc w monitorowaniu infrastruktury, energetyki, gospodarki wodnej, no i bezpieczeństwa. Coś, co w tych czasach jest naprawdę potrzebne. Wygląda więc na to, że Wrocław ma już nie tylko połączenia lotnicze z całym światem, ale także całkiem niezłe znajomości w kosmosie. No to teraz pozostaje tylko czekać, aż MPK uruchomi specjalną linię na orbitę.

0: David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. To już teraz wybrzmiało na antenie Radia Gra, a przed nami, proszę bardzo, patrzę dalej. O, pojawi się m.in. Doda ze swoim pamiętnikiem. No to sobie wspólnie posłuchamy. To jeszcze przed godziną ósmą.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
8: Citroen.
1: Po reklamie.
9: Po spadku ciśnienia od rana we Wrocławiu zaczyna rosnąć. Redakcyjny barometr Radia Gra wskazuje 1010 hektopaskali. Przed południem się ustabilizuje w okolicach normy. Środa z temperaturą maksymalną w granicach 21 stopni Celsjusza. W miarę pogodnie, słonecznie z towarzystwem zachodniego umiarkowanego wiatru.

0: Poranek we Wrocławiu mija nam naprawdę wspaniale, w dobrym rytmie hitów pełnych słońca, a my zbliżamy się już powoli do najlepszego festiwalu filmowego na całym świecie, no bo tego naszego, Nowe Horyzonty już za 11 dni, a w ramach nich blisko 300 filmów z 92 krajów na ponad 600 seansach. Będzie się działo. Darmowe kino także w Rynku, o tym warto pamiętać. Poznaliśmy już pełen program festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. 26 edycja to już będzie. Odbywać się ona będzie od 23 lipca do 2 sierpnia. No chyba, że wykupicie sobie dostęp do seansów online, bo te są dostępne do 9 sierpnia. Także karnetów już nie dostaniemy, ale te seanse online są dostępne. No to dla tych, którzy nie lubią ruszać się ze swojego domowego kina. Taka okazja też jest, aby nadrobić festiwalowe nowości.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: to właśnie najbardziej lubię o poranku, że ten czas mija naprawdę szybko, a ja mogę sobie przyjemnie słuchać muzyczki i spędzać z wami kolejny wspaniały początek dnia. Środa, zbliżamy się już do godziny 8, a wraz z nią kolejne informacje na naszej antenie. Będzie także trochę o pogodzie.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zimik. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zimik kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka ZOO.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach już godzina 8, czas sprawdzić, co się wydarzyło wokół nas. Zapraszam na raport Radia Gra.
6: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek temat kolejnych planowanych podwyżek we Wrocławiu. Jutro miejscy radni zadecydują o podwyżce cen za wywóz śmieci. Projekt uchwały zakłada, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiłyby 57 zł od osoby. To wzrost o prawie 16 zł. Jak mówi Marcin Urban, skarbnik Wrocławia, podwyżka jest konieczna.
7: Nowa stawka będzie obowiązywała już bez kolejnych wzrostów w ciągu tych 4 lat, więc ona musi być tak zaprognozowana, żeby faktycznie w tym okresie 4-letnim wystarczyła na pokrycie systemu, kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami, bo powiedzmy sobie wprost, że my tu nie mówimy o tym, że miasto zarabia na tym systemie, tylko mówimy o tym, że my szacujemy wszystkie koszty związane z tym i jakby musimy pokryć te koszty. Te koszty są szacowane przez naszą spółkę Ekosystem, no i już widzimy tak naprawdę, że te koszty są na znacznie wyższym poziomie niż te koszty, które były szacowane w 2023 roku.
6: W przypadku przyjęcia uchwały nowe stawki zaczną obowiązywać od września.
8: O tym się mówi we Wrocławiu.
6: Jutro o 17:00 odbędzie się spacer architektoniczny poświęcony barokowi. Wydarzenie organizuje Akademia Architektury, a zbiórka uczestników odbędzie się pod pomnikiem Szermierza na Placu Uniwersyteckim. Spacer pokaże, jak barok zmieniał architekturę sakralną i mieszczańską miasta oraz jaki wpływ miał na wyrażanie władzy i religii. Przewodnikiem będzie Wojciech Gruk, który w przystępny sposób opowie o barokowych detalach i historii Wrocławia. Udział w spacerze jest bezpłatny, nie wymaga zapisów.
8: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
6: W Europie powstanie Centrum Serwisowania Pocisków do Systemów Patriot. Trwa szczyt NATO w Ankarze, a to jego pierwsze efekty. Nasz kraj w Turcji reprezentują prezydent Karol Nawrocki, szef MSZ Radosław Sikorski oraz wicepremier i minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Baterie Patriot pozostaną w Jasionce do końca roku. W Radiu Gra kolejno poranku raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Piłkarski Śląsk Wrocław pozyskał nowego piłkarza. Do drużyny dołączył 25-letni Szwed Alex Timosi Andersson. Nowy nabytek urodził się w Helsingborgu i tam rozpoczynał swoją piłkarską karierę. W młodym wieku trafił do Akademii Helsingborgs IF, a następnie zadebiutował w seniorskiej drużynie podczas rozgrywek Pucharu Szwecji. W 2017 roku został zawodnikiem Bayernu Monachium, gdzie przez 4 lata występował w drużynach młodzieżowych i był wypożyczony do innych klubów, m.in. do Helsingborga oraz Austrii Klagenfurt. Ostatnie lata spędził na boiskach w Holandii i w Szwecji. Nowy zawodnik Śląska Wrocław może występować na kilku pozycjach na prawej stronie boiska jako obrońca, wahadłowy i skrzydłowy. W ostatnim sezonie był podstawowym graczem swojego zespołu i rozegrał ponad 100 spotkań w szwedzkiej ekstraklasie. Dziś we Wrocławiu pogodniej względem ostatnich dni, więcej bowiem słońca i bez opadów deszczu, jednak może być odczuwalny wiatr. Obecnie powiewa z zachodu z prędkością do nieco ponad 25 km na godzinę. Temperatura maksymalna na poziomie 21 stopni Celsjusza, ciśnienie we Wrocławiu lekko rośnie. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje okolice 1010 hektopaskali.
5: Nastrajamy się pozytywnie na tę środę. W końcu już środek tygodnia, czyli tylko czwartek i piątek, no i ponownie weekendzik. Cieszymy się, wchodzimy w godzinę ósmą niezwykle dobrym kawałkiem. Idealny do śniadania, idealny do kawusi, strachy na lachy. Dzień dobry, kocham cię. Oliwia Ciszewska, gramy.
4: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Mundialowa Szakira za nami, a przed maturzystami najważniejszy dzień, bo to właśnie dziś, już za chwilę, już o godzinie 8:30 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wyniki matur. Każdy, i nie tylko oni, ale również ich rodzice, zobaczą ogólny wynik, procenty, ale też szczegółową punktację za poszczególne zadania. Dzisiaj można będzie również

Muzycznie możemy się troszeczkę cofać, możemy trochę wspominać. To Guru Josh Project Infinity 2008, ale tak życiowo idziemy do przodu, radiowo idziemy do przodu. Już po dziewiątej Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, bardzo miło mi was witać. O tej porze dnia to są nieustające wakacje w Radiu Gra. Ja zostaję z wami do 13, no i muzycznie jeszcze trochę powspominamy, ale tematycznie będziemy z całą pewnością na bieżąco.

0: To są hity. Pełne słońca to są hity, pełne energii. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu Gra Wrocław. A teraz ci, którzy mają energię, no a mają już na liczniku w PESEL-u troszeczkę więcej, no to mamy pewną propozycję, a w zasadzie Politechnika ma. Politechnika trzeciego wieku właśnie rozpoczęła rekrutację, a w programie wiele ciekawych zajęć, takich bardzo mocno rozwijających, takich, które pozwolą żyć na bieżąco ze wszystkim tym, co aktualnie dzieje się na świecie. Będzie trochę o sztucznej inteligencji, o druku 3D, czy o nowych technologiach wszelkiego rodzaju. Drodzy seniorzy, jeżeli czujecie, że to jest coś, co chcielibyście zgłębić, chcielibyście być troszeczkę bardziej na bieżąco, to śmiało rekrutujcie się na nowy rok akademicki Politechniki Trzeciego Wieku. Zapisy są do 10 lipca, a warunki zapisu bardzo proste. Trzeba mieć ukończony 60 rok życia i wykształcenie średnie. Cała reszta nie ma znaczenia, także zaglądajcie śmiało. Politechnika Trzeciego Wieku chętnie Was przywita.
1: Radio Gra FM.

0: Wyjątkowo zimny maj? Czy był wyjątkowo zimny? No do najcieplejszych też znowu nie należał, ale co o lipcu można powiedzieć? No, aktualnie też nas nie rozpieszcza ani w jedną, ani w drugą stronę. Raz za zimno, raz za gorąco. Jakaś stabilizacja by nam się przydała, prawda? Ale za chwilę będziemy sprawdzać, czy ta stabilizacja ma szansę nadejść. Najnowsza prognoza pogody już za parę chwil na antenie Radia Gra.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Okolice 1011 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra i ciśnienie do południa jeszcze lekko wzrośnie do poziomu normy, potem się ustabilizuje i środa w zasadzie pogodnym dniem we Wrocławiu z przewagą słońca, ale temperatura taka umiarkowana jak na lato do 21 stopni Celsjusza pokażą wrocławskie termometry maksymalnie. Wiatr wieje z zachodu z prędkością powyżej 20 km na godzinę.
11: Słuchasz radia, Gra FM.

0: Was parę zaproszeń. Po pierwsze, zaproszenie na naszą stronę internetową. Tutaj możecie cały czas zgłaszać swoje rekordy, bo szukamy rekordowych wakacji. To nie muszą być najdroższe, najdłuższe, ale mogą być na przykład takie wakacje pod znakiem grzybobrania. Największy grzyb, jakiego w trakcie swojego urlopu znaleźliście. Albo największa lemoniada, jaką udało wam się wypić za jednym zamachem. Wszelkie rekordy mogą trafić do naszego radia, a więc zaglądajcie na naszą stronę internetową. Tutaj czeka na was taki formularz, który wypełniacie i chwalicie się swoim rekordem. Albo pobijcie jakiś rekord razem z nami. Jesteśmy otwarci na wszelkie tutaj propozycje. A poza tym zapraszam was jeszcze na najnowszy raport, który punktualnie o 10 przedstawią nasi dziennikarze. To już za parę chwil. Nigdzie nie odchodźcie koniecznie. Zostańcie blisko.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5-litrowych butelek. Kaufland.
11: Po reklamie.
0: Zgodnie z obietnicą, punktualnie o 10 powracamy do was z najnowszym raportem. Posłuchajcie.
12: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. 57 zł od osoby. Do takiej kwoty od września może wzrosnąć opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi we Wrocławiu. Jutro projektem uchwały w tej sprawie mają zająć się miejscy radni. A już teraz Wrocław w skali kraju jest w czołówce, jeśli chodzi o opłaty za śmieci. Dla porównania w Krakowie mieszkańcy płacą 35 zł, a w Poznaniu 25.
13: To po pierwsze wynika przede wszystkim z tego, w jaki ten system gospodarki odpadami jest zbudowany. My nie mamy własnych instalacji. Taka była decyzja poprzednich władz, że no, nie będzie na terenie Wrocławia spalarni czy innych tego rodzaju instalacji, więc są też konsekwencje tych decyzji, tak? To znaczy oczywiście, że te miasta, które mają własne instalacje, te opłaty mogą kształtować na niższym poziomie. My zamawiamy te usługi na zewnątrz w całości i stąd ta cena jest wyższa.
12: Wyjaśniał Marcin Urban, skarbnik Wrocławia.
1: Radio Gra poleca.
12: We Wrocławiu w każdy czwartek lipca i sierpnia o 12.30 odbywają się bezpłatne zajęcia przygotowujące do testu sprawności fizycznej do służby w policji. Spotkania prowadzone są przy Kozanowskiej 69 i obejmują naukę techniki, próbne testy oraz wskazówki od policyjnych instruktorów. Kandydaci mogą sprawdzić formę, poznać wymagania egzaminu i uzyskać informacje o procesie rekrutacji. Na zajęcia wystarczy zabrać strój i obuwie sportowe.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Dziś mamy poznać szczegóły rządowego planu na reformę ochrony zdrowia. Nad zmianami pracują minister zdrowia i przedstawiciele NFZ-u, a przed gmachem resortu pojawiają się przedstawiciele związków zawodowych działających w ochronie zdrowia. Wczoraj domagali się spotkania z minister Jolantą Sobierańską-Grędą podczas spotkania zespołu trójstronnego w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Pani minister nie przyszła. Wyglądam przez redakcyjne okna Radia Gra. Całkiem słonecznie i promienie UV będą towarzyszyć nam w zasadzie do zachodu ten dziś o 21.06. Ale spodziewajcie się także mocnego wiatru. Obecnie wieje we Wrocławiu z zachodu z prędkością do 30 km na godzinę. 21 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą dziś termometry. Ciśnienie wzrosło do poziomu 1012 hektopaskali.
0: Dzień dobry, w środowe przedpołudnie po godzinie 10:00. Za nami prognoza pogody i nasz raport. Oczywiście takie pakiety informacyjne jeszcze dla Was na dzisiaj szykujemy. Ale szykujemy też przede wszystkim muzykę, która doda Wam trochę słońca, doda Wam trochę energii. To jest piękny przykład Kygo, Khalid i Griffin.

0: Bonnie M w Radiu Gra Wrocław, to są hity pełne słońca, a my możemy być też pełni uśmiechu i dobrej energii, bo moi drodzy, zbliżamy się do najpiękniejszego festiwalu filmowego w naszym kraju, a już na pewno w naszym mieście. Festiwal Tauron Nowe Horyzonty 2026 zbliża się do nas wielkimi krokami od 23 lipca do 2 sierpnia, czyli przez 11 dni będziemy mogli podziwiać przepiękne, wspaniałe, wyjątkowe kino. 11 dni, 300 filmów prawie z 92 krajów, ponad 600 seansów, w tym darmowe pokazy na rynku u nas we Wrocławiu. No będzie pięknie. Jest cała masa nowości, jest cała masa alternatywnych produkcji, ale też najnowszych potencjalnych hitów, no i hitów nagradzanych na światowych festiwalach. Krótko mówiąc, warto zajrzeć na oficjalną stronę festiwalu i zaczytywać się i oznaczać te wszystkie seanse, na które chcecie się wybrać, bo uwierzcie, bardzo ciężko będzie wybrać tylko jeden.
1: Reklama.
2: Chcesz dać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki.

0: pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Słyszysz?

0: Oby faktycznie tak było, oby nic nas nie zatrzymywało, chociaż wiadomo, może być różnie. Starship, nothing gonna stop us now w radiu gra. Jak to będzie z tą pogodą? Czy ona będzie nam pomagała, będzie wiała w nasze żagle, będzie nas napędzała, czy no właśnie, raczej stopowała? To wszystko za moment sprawdzamy, podzielimy się z Wami tą najnowszą prognozą pogody.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expo.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
0: A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Każde

0: złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Wyglądam przez redakcyjne okna Radia Gra. Całkiem słonecznie i promienie UV będą towarzyszyć nam w zasadzie do zachodu ten dziś o 21.06. Ale spodziewajcie się także mocnego wiatru. Obecnie wieje we Wrocławiu z zachodu z prędkością do 30 km na godzinę. 21 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą dziś termometry. Ciśnienie wzrosło do poziomu 1012 hektopaskali.
5: To jest Gra FM.

0: Mio i Zalia. Takie wakacyjne brzmienia, dopóki się nie znudzisz w Radio Gra Wrocław. I niestety są rzeczy, które nam we Wrocławiu znudzić by się mogły, a póki co się nie nudzą i wręcz przeciwnie, jesteśmy wręcz rekordzistami. Chodzi o rekordową liczbę mandatów na A4 i autostradowej obwodnicy Wrocławia. I wiadomo, nie wszystko idzie osobiście, prywatnie na nasze konto, bo przecież turyści się zjeżdżają. Ludzie z różnych części kraju, świata przejeżdżają i też się łapią na te wszystkie kamerki, które później wystawiają mandaty. No ale cóż, rekordy mamy. I niestety wynika z tego, że mamy chyba też parcie na szkło, tak mi się wydaje. Tylko, że to jest takie parcie na szkło, za które my płacimy. Punkty też zbieramy, ale niestety nic fajnego z tego nie ma.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Service. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Service możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Service.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Po reklamie.
9: Już 11, a my już teraz podrzucimy Wam wszystkie najważniejsze informacje. Pora na raport.
10: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Na początek wyniki matur. Ponad 81% wszystkich tegorocznych absolwentów zdało maturę. Egzamin najlepiej poszedł licealistom.
11: Ich wynik to prawie 86%, a prawo do poprawki ma niespełna co dziesiąty. Trochę słabiej wypadli absolwenci techników. Maturę zdało niewiele, ponad 70% i prawie co piąty może poprawiać maturę w sierpniu.
10: Tyle Magdalena Greinert. A teraz sprawdzamy wyniki w samym Wrocławiu. Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w stolicy Dolnego Śląska do egzaminu maturalnego przystąpiło 7870 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 6641 osób, co oznacza zdawalność na poziomie 85%. Najlepiej wrocławscy maturzyści poradzili sobie z językiem polskim. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym zdało 95%, a średni wynik wyniósł 61%. Pisemny angielski na poziomie podstawowym zdało blisko 98% uczniów ze średnim wynikiem 85%. Matematyka na poziomie podstawowym okazała się najtrudniejsza. Zdawalność wyniosła niespełna 89%, a średni wynik to 65%.
0: Temat dnia w Radiu Gra.
10: Trwa przebudowa wrocławskiego lotniska. Aktualnie prace prowadzone są w części operacyjnej portu. O tym, na jakim są etapie roboty, opowiada Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy portu.
12: Jeżeli chodzi o tę część zaawansowaną, to ta część lotnicza, po której poruszają się samoloty, myślę, że już jest ukończona w okolicach 70%, prawie 80%. Pozostały naprawdę ostatnie szlify, jeżeli chodzi o płytę postojową, która w okolicach końca sierpnia zostanie oddana w całości. Pozostanie nam do zrealizowania wspólnie z wykonawcą remont jednej z dróg kołowania i droga szybkiego zjazdu już dokończona w całości.
10: A temat przebudowy portu lotniczego Wrocław będzie wracał w popołudniowych raportach Radia Gra. A za chwilę szczegółowa prognoza pogody dla Wrocławia. Zachodni, północno-zachodni wiatr we Wrocławiu. Dziś odczuwalny prędkość powiewów nie spada poniżej 30 km na godzinę. Temperatura dziś bardziej wiosenna, tak mocniej wiosenna niż letnia. 21 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą termometry, a redakcyjny barometr Radia Gra wskazuje 1012 hektopaskali, zatem ciśnienie we Wrocławiu niemal w normie.
9: Mamy kilka chwil po 11:00. To cały czas nasze przedpołudniowe spotkanie. No i program Nieustające Wakacje, więc nakręcamy się na to, żeby lato było jak najpiękniejsze. Bo nawet jeżeli pogoda nie do końca dowozi, to my dowieziemy sobie doskonałą muzykę, hity pełne słońca i od razu zrobi się przyjemniej. Phil Collins, Two Hearts, Natalia Kawałek. Dzień dobry po 11:00.

0: dużego wpadło.
1: Kupon!
2: W Polomarkecie.
3: Do Polo po.
4: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Polo.

0: kombi i sen się spełni w Radiu Gra. I oby to was właśnie dotyczyło, drodzy tegoroczni maturzyści, bo tak jest, pewnie już wiecie, że o 8:30 dzisiaj rano zostały opublikowane dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i poznaliśmy wyniki tegorocznych matur. Każdy może się tam osobiście zalogować i sprawdzić, jak mu poszło. Jeżeli do tej pory nie mieliście odwagi, no to śmiało, dacie radę, sprawdzajcie, a ja podrzucę te oficjalne wyniki, a wyniki są całkiem niezłe, 81 z drobnym kawałeczkiem procenta tegorocznych maturzystów zdało wszystkie egzaminy. Jak co roku najgorzej poszła nam matematyka, no ale nie ma się co dziwić, matematyka ma to do siebie, że tak, no właśnie, średnio nam to zwykle szło. Angielski poszedł nam najlepiej, więc fantastycznie, congratulations, chyba tak mogę powiedzieć. Tym, którym do końca nie poszło, przypomnę, albo w zasadzie lekko sparafrazuję słowa pewnej piosenki, którą znacie zapewne doskonale, nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie milionera. No w dzisiejszych czasach bez matury milionerem jak najbardziej można zostać.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.

0: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gal. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: To jest gra.

0: To Dawid Podsiadło i sezon w Radiu Gra Wrocław. A że u nas rozkręca się sezon filmowy, a w zasadzie filmowo-serialowy, to musimy się przygotować na całą masę fajnych wydarzeń. To, że zbliżamy się do festiwalu Nowe Horyzonty, to jedno, ale zbliżamy się też do wyjątkowej premiery serialu 1670, która, no co tu dużo mówić, porwała całą Polskę. Już niebawem otrzymamy właśnie ten trzeci sezon serialu komediowego polskiego, który robi absolutną furorę, a u nas we Wrocławiu, uwaga, będzie największe w Polsce wydarzenie, które będzie promowało ten trzeci właśnie sezon serialu. Od 5 do 23 sierpnia będziemy mogli, no w zasadzie, zjechać trochę do serialowej Adamczychy, bo to właśnie u nas będziemy mogli zobaczyć panoramę 1670. Największą panoramę, jaka powstała. Coś absolutnie pięknego w hali stulecia będzie do zobaczenia. Bilety można rezerwować. Pierwsza tura biletów rozeszła się ekspresowo. Aktualnie można rezerwować drugą turę, a jeżeli teraz Wam się nie uda, to spokojnie, jeszcze 22 lipca będzie taka szansa. Także wejściówki w trzech pulach. No rozejdą się pewnie wszystkie jak ciepłe bułeczki, ale rezerwujcie, póki jeszcze są.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: A to z całą pewnością będzie coś wartego zobaczenia, bo tak czytam, że wrocławska hala stulecia ugnie się pod ciężarem sarmackiej dumy. No piękne to będzie, z całą pewnością. A tymczasem pięknie gramy, to Blue System.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wiadomo, że

0: Kraftowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Konta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! Jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
3: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Zachodni, północno-zachodni wiatr we Wrocławiu. Dziś odczuwalny prędkość powiewów nie spada poniżej 30 km na godzinę. Temperatura dziś bardziej wiosenna, tak mocniej wiosenna niż letnia, 21 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą termometry, a redakcyjny barometr Radia Gra wskazuje 1012 hektopaskali, zatem ciśnienie we Wrocławiu niemal w normie.
6: Słuchasz Radia Gra FM.

0: to numer, przy którym chce się trochę potupać, trochę poklaskać, no i pośpiewać takie piękne rzeczy. Chris Ria i Julia w Radiu Gra tuż przed godziną 12. Ale nie trzeba być ani Chrisem Rią, ani Julią, żeby móc posłuchać naszego najnowszego raportu. Wystarczy po prostu być blisko radia. A wy jesteście, więc zaraz usłyszycie wszystkie najważniejsze newsy. Bądźcie z nami.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyl z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do -40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Po reklamie.
5: Jak zawsze w samo południe mamy dla Was porcję najnowszych informacji, a więc 12 na zegarach. Zaczynamy raport.
6: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Na początek ruszająca we Wrocławiu inwestycja wodociągowa na Ołbinie. Przebudowa obejmie ulicę Walecznych, Piastowską oraz plac Westerplatte, gdzie dotychczasowa sieć wodociągowa funkcjonuje od ponad 100 lat. Odcinki z lat 1911-36 w ostatnim czasie stały się coraz bardziej awaryjne, dlatego zdecydowano się na ich wymianę. W ramach prac zlikwidowanych zostanie 800 metrów starej sieci. W jej miejsce powstanie ponad 500 metrów nowoczesnego rurociągu. Większość prac prowadzona będzie w technologii bezwykopowej, co pozwoli ograniczyć utrudnienia dla mieszkańców i kierowców. Nowe rury zostaną wprowadzone metodą krakingu, polegającą na kruszeniu starych rurociągów i wciąganiu w ich miejsce nowych. Wartość inwestycji to blisko 1 600 000 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.
7: Temat dnia w Radiu Gra.
6: Nie ma dnia, żeby na A4 w okolicach Wrocławia nie dochodziło do kolizji czy wypadków. Drogowcy obecnie informują o dwóch zdarzeniach pomiędzy węzłami Pietrzykowice a Kąty Wrocławskie w kierunku Wrocławia. Niestety, jak mówi Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, powodem zazwyczaj bywa nadmierna prędkość, niezachowanie odpowiedniego odstępu czy nieuwaga.
8: My ze swojej strony jako drogowcy robimy wszystko, aby minimalizować te utrudnienia na drogach i kierowcom nie utrudniać. Jest tak, że w wakacyjne weekendy ograniczamy roboty utrzymaniowe i remonty właśnie po to, żeby kierowcy mogli szczęśliwie dotrzeć do celu.
6: Dodała w rozmowie z Radiem Gra Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału GDD KIA. A teraz najnowsze doniesienia ze świata. Donald Trump zerwał porozumienie z Iranem po atakach z obu stron, do których doszło minionej nocy. Amerykański przywódca nazwał Irańczyków chorymi ludźmi i dodał, że nie chce mieć już z nimi nic wspólnego. Przy okazji Trump nie szczędził także krytyki pod adresem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Druga część dnia we Wrocławiu pogodna, bo z przewagą słońca, ale wciąż wietrzna. Do wieczora prędkość zachodnich podmuchów wiatru może przekraczać 30 km na godzinę. Dopiero w nocy trochę się uspokoi. Do 21 stopni Celsjusza maksymalnie będą dziś pokazywać wrocławskie termometry. Ciśnienie stabilne, redakcyjny barometr Radia Gra wskazuje 1012 hektopaskali.
5: Po godzinie wiecie już wszystko, to może pora dorzucić trochę więcej słońca. Hity pełne słońca, takie dla Was mamy.
9: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do Ciebie i od dawna to wiem.
5: Męskie granie orkiestra po 12 w Radiu Gra.

0: Flames of Love. Ogień miłości w Radiu Gra Płodzie jak najbardziej, a u nas no póki co no płoną kalendarze i powinny zapłonąć telefony też wszystkich tych, którzy chcą być na bieżąco i składać życzenia tym, którzy dzisiaj świętują. Jeżeli o imieniny chodzi, warto się dzisiaj odezwać do Elżbiety, Adriana i Prokopa. Jeżeli takich macie wśród swoich znajomych, to składajcie im najlepsze życzenia imieninowe. Jeżeli chodzi o najlepsze życzenia urodzinowe, to z tych znanych mamy na przykład Kevina Bacona. Prawdopodobnie nas teraz nie słucha, ale ten aktor właśnie obchodzi dzisiaj swoje kolejne urodziny, a z polskich gwiazd między innymi Wanda Kwietniewska, więc wybitna polska wokalistka, charakterna Lombard, Wanda i Banda, no chyba nie trzeba tego nazwiska przedstawiać. Tymczasem warto przedstawić cechy osób urodzonych 8 lipca, bo to jest ciekawa mieszanka, ciekawy ładunek emocjonalny i charakterologiczny, bo natura człowieka, który przyszedł na świat 8 lipca, jest energiczna i ekspansywna, a jednocześnie są to osoby, które są zdolne do wielu ustępstw na rzecz innych, więc piękna jest to mieszanka i pięknie również składamy raz jeszcze życzenia od całej redakcji Radia Gra.
1: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
7: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
8: A ekstra pensja od Lotto będzie ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy.

0: lotto.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.
7: Que lo que estamos rulá y empezó el verano. Fuego.
8: Słuchasz radia. Gra FM.

wszystko albo nic. To się nazywa lekcja życia i kto wie, może ktoś z was z tego skorzysta. Cher i All or Nothing w Radiu Gra Wrocław. Ja mam dla was raczej wszystko niż nic. No, mam dla was fantastyczną propozycję spotkania z Mateuszem Damięckim, aktorem, którego możemy podziwiać na ekranach od wielu, wielu lat. Można wręcz powiedzieć, że od maleńkości. Concordia Design dzisiaj na godzinę 18 zaprasza na takie bezpłatne spotkanie z Mateuszem Damięckim. Okazja do tego, żeby porozmawiać, posłuchać, coś ciekawego na pewno od niego usłyszymy. Oprócz wątków filmowych, literackich i lektorskich będzie też oczywiście o karierze Mateusza Damięckiego, a przy okazji o książkach, o tym, jaka jest jego wrażliwość, jaki jest jego światopogląd. Jeżeli jesteście fanami tego aktora, to koniecznie zaglądajcie. Nie musicie się zapisywać, za nic nie płacicie, po prostu przychodzicie. Concordia Design dzisiaj godzina 18. Wstęp jak najbardziej wolny, a Mateusz Damięcki z niecierpliwością na was będzie oczekiwał.

Ejże, w Radiogra fanom tej wokalistki i tego wyjątkowego głosu podpowiadam, Anastasia w tym roku wystąpi w Polsce. Myślę, że warto się zainteresować. Left Outside Alone, ten kawałek za nami, a przed nami między innymi prognoza pogoda, więc po raz kolejny narzucimy Was na mapę pogodowe i podpowiemy, co nas czeka w najbliższym czasie. Muzycznie czeka nas natomiast Enrique Iglesias, który zaraz po prognozie pogody zacznie śpiewać, a będzie śpiewał o tym, żeby trochę głośniej dać radio. Warto to zrobić, bo hity pełne słońca się szykują.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Druga część dnia we Wrocławiu pogodna, bo z przewagą słońca, ale wciąż wietrzna. Do wieczora prędkość zachodnich podmuchów wiatru może przekraczać 30 km na godzinę. Dopiero w nocy trochę się uspokoi. Do 21 stopni Celsjusza maksymalnie będą dziś pokazywać wrocławskie termometry. Ciśnienie stabilne, redakcyjny barometr Radia Gra wskazuje 1012 hektopaskali.
11: Súbeme la radio.
12: To jest Radio Gra.

0: Ray cały czas śpiewa o poszukiwaniu męża i chyba nadal go szuka, ale jak znajdzie, to na pewno napisze o tym jakąś piękną piosenkę. Ray, Where is my husband? To za nami w Radiu Gra i za nami też tak na dobrą sprawę niestety już program Nieustające wakacje, ale jutro po 9 spotykamy się znowu. Tymczasem pięknie Wam dziękuję za dzisiaj. Natalia Kawałek, do usłyszenia jutro po 9 rano, a ja Wam życzę pięknego popołudnia, aby nam się dobrze wiodło w tę środę.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: No właśnie, z takimi hitami nie mamy wyjścia. Musi być pięknie. MC Hammer to ode mnie na pożegnanie. Cześć raz jeszcze.

0: nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent MRG Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Każde

0: Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
1: Po reklamie.
2: Mamy 13 zegarek we Wrocławiu, a to oznacza, że przed nami najnowszy raport z miasta, kraju i świata.
3: Rafał Jędraszek przy mikrofonie. Ten raport zaczynamy od wizyty na wrocławskim lotnisku, który jest w fazie przebudowy. Aktualnie prace prowadzone są w części operacyjnej portu, a jednocześnie trwają rozmowy z projektantem, który zajmie się planowaniem przebudowy wnętrza terminalu.
4: Część hali odlotów, a więc tam, gdzie oczekujemy już na odlot przed wejściem na pokład, zostanie przebudowana delikatnie ta część biurowa po to, żeby te wszystkie niezbędne osoby, które muszą tutaj pracować, mogły robić to w warunkach komfortowych, ale przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby ta przestrzeń była jak najbardziej przyjazna dla pasażerów. No i zakładam, że w okolicach drugiej połowy przyszłego roku cały projekt rozbudowy i przebudowy będzie gotowy i będziemy mogli przystępować do wyboru wykonawcy.
3: Mówił Radio Gra Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy lotniska.
0: Radio Gra poleca.
3: A polecamy tym razem spacer poświęcony architekturze Wrocławia. Jutro o 17 wyruszy spod Szermierza, czyli słynnego pomnika na Placu Uniwersyteckim, i będzie to spacer poświęcony barokowi. Dowiecie się, jak ta epoka zmieniała architekturę sakralną i mieszczańską Wrocławia, czy jaki wpływ wywierał barok na wyrażanie władzy i religii. Przewodnikiem będzie Wojciech Gruk. Udział w spacerze jest bezpłatny i nie wymaga zapisów.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
3: IMGW nadal ostrzega przed burzami silnym wiatrem, szczególnie na północy kraju. W Tatrach natomiast możliwy śnieg. Najbliższe dni będą bardziej przypominać październik niż lipiec.
5: No i sporo chłodzenie. Temperatura w Tatrach spadnie około 10 stopni. Na tych najwyższych wierzchołkach w środę i czwartek, czyli mówię o Rysach i Gerlachu, może być bliska zeru. No być może w środę pojawią się jakieś symboliczne opady śniegu na tych samych właśnie wierzchołkach najwyższych.
3: Informował synoptyk Paweł Parzuchowski. Poglądamy w Radiu Gra najpierw na punkty pomiarowe na rogatkach miasta. Wskazują, że zachodnie podmuchy wiatru sięgają prędkości nawet 35 km na godzinę, także dosyć mocno wieje. No i ten wiatr odczuwalny będzie we Wrocławiu co najmniej do nocy, potem powinien się trochę uspokoić. 21 stopni Celsjusza póki co na termometrach maksymalnie w ciągu dnia. W nocy temperatura spadnie do 14 kreski.
2: W teorii jest tak, że od środy tak naprawdę powinno być już odrobinę łatwiej i bardzo w to wierząc polecamy się po 13 w Radiu Gra FM. Marcin Wiśniewski, dzień dobry, do 18 gramy też hity Pełne Słońca, Pitbull na początek i Milki, tak też zaczynamy. Witajcie!

Drink some margaritas, by strings of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Radio FM, Last Wednesday w Radio GFM. Jak poradzili sobie wrocławscy dolnośląscy maturzyści na egzaminie dojrzałości? Dzisiaj mamy wyniki matur, poznaliśmy je, no więc ten temat się u nas będzie pojawiał. Zajrzymy na czwórkę, bo tam jeden z fotoradarów notuje niesamowite statystyki, niezbyt chlubne dla kierowców, żeby nie było żadnych wątpliwości. Będziemy na Placu Wolności, powiemy o tym, co dziać się będzie w naszym mieście, od chociażby w weekend Gastromiasto. Przypominam nieśmiało. Poza tym będę również przypominał o tym, że można zagłosować na jedno z wydarzeń historycznych roku. Mamy jeden z projektów z Wrocławia, na który można głosować. Te i nie tylko te tematy pojawią się u nas do 18. Polecamy się. Pozostańcie z nami.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Każdy

0: pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Po reklamie.

0: A zaraz ze stolicy Dolnego Śląska, słuchajcie, zaglądamy sobie na wybrzeże, dokładnie nad morze, gdzie, no cóż, wiatr hula, najdelikatniej rzecz ujmując, nie jest to najlepsza aura, nie jest to na pewno wymarzona aura, ale jak się okazuje, niektórzy z nas, wrocławianie, którzy ruszają nad morze, mają jakiś sprecyzowany plan. Jaki? Sprawdzamy.
1: Co można robić nad morzem, jak jest taka pogoda średnia?
2: Właśnie zwiedzać zabytki, chodzi po mieście. Zobaczymy.
3: Wiemy, że do środy będzie padać, w związku z tym zaplanowaliśmy sobie 3 godziny postój na Szczecin, a jedziemy do Świnoujścia.
1: Czyli do Szczecina można wpaść, jak jest kiepska pogoda.
3: Tak. I obejrzeć.
4: Jednodniowy trip po Szczecinie. Obowiązkowo Krzysia Jarzynę ze Szczecina musimy odwiedzić, no bo niezliczonej ilości razy obejrzałem film Poranek Kojota, więc wypada tutaj być.
0: A pewnie, że wypada, więc powodzenia wrocławianom, którzy ruszają właśnie w tym kierunku. Będzie dobrze. Kiedy? No, to już zupełnie inne pytanie.
5: Słuchasz Radia Gra FM.

0: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Spoglądamy w Radiu Gra najpierw na punkty pomiarowe na rogatkach miasta. Wskazują, że zachodnie podmuchy wiatru sięgają prędkości nawet 35 km na godzinę, także dosyć mocno wieje. No i ten wiatr odczuwalny będzie we Wrocławiu co najmniej do nocy. Potem powinien się trochę uspokoić. 21 stopni Celsjusza póki co na termometrach maksymalnie w ciągu dnia. W nocy temperatura spadnie do 14 kreski.

0: Szos, Call My Name w Radiu KRFM. W poszukiwaniu dobrych opcji na lato, na wakacje, na wyjście z domu. Tak, żeby nudno nie było, zabieramy was do Kolejkowa, gdzie od 1 lipca można oglądać najsłynniejszy rajd na świecie, czyli Paryż-Dakar w wersji mini. Pustynia w ruchu, miniaturowe ciężarówki, samochody terenowe, tętniące życiem biwak. Efekty specjalne, czyli widowiskowe dźwięki oraz charakterystyczny dla Kolejkowa cykl dnia. To wszystko w jednym miejscu w Sky Tower. To jest dobra opcja na dziś, na jutro, na weekend. Więc nie przegapcie tego. Miasto Dakar, do zobaczenia w te wakacje w naszym mieście. Polecamy, bawcie się dobrze.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: słońca.
1: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
1: Po reklamie.
12: Mamy 14 na zegarach we Wrocławiu. Mamy też dla Was kolejny serwis informacyjny. Czas na raport.
13: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Na początek najnowsze doniesienia od Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Jej funkcjonariusze skontrolowali ponad 700 kierowców taksówkarzy na tak zwane aplikacje. Sprawdzana była trzeźwość, wymagane dokumenty, legalność pobytu czy stan techniczny pojazdów.
14: Blisko 760 wylegitymowanych osób, 702 skontrolowane pojazdy, 74 zatrzymane dowody rejestracyjne, 159 mandatów oraz 4 zatrzymane osoby. To właśnie bilans szeroko zakrojony akcji przez policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, funkcjonariuszy wrocławskiej, wałbrzyskiej, legnickiej i jeleniogórskiej Komendy Miejskiej. Celem działań było ograniczenie zagrożeń związanych z przestępczością oraz poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z tego rodzaju usług.
13: To był podkomisarz Paweł Noga z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
0: Radio Gra poleca.
13: A polecamy tegoroczną edycję Europejskiej Nocy Literatury. Odbędzie się 22 sierpnia na wrocławskim osiedlu Borek. W ramach wydarzenia 10 aktorów przeczyta fragmenty wybranych książek pod hasłem Wspólnota, czyli jak odnaleźć to, czego nigdy się nie zgubiło. Wśród uczestników czytających znajdą się m.in. Lech Dybik czy Masza Wągrodzka, którzy zaprezentują literackie teksty. A teraz w raporcie Radia Gra zmieniamy temat. Francja i bezprecedensowa decyzja szefowej skrajnej prawicy Marie Le Pen. Ogłosiła ona start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich mimo wyroku skazującego za malwersację unijnych funduszy.
15: Wyjaśniła, że odwoła się do sądu kasacyjnego, co sprawi, że wczorajszy wyrok sądu apelacyjnego nie będzie prawomocny. Ten ostatni skazał ją m.in. na 3 lata więzienia, w tym rok bez zawieszenia. Wielu specjalistów zauważa, że jeżeli organ ten utrzyma w mocy wyrok sądu apelacyjnego, to Le Pen będzie musiała w styczniu albo kontynuować kampanię wyborczą, prawdopodobnie nosząc elektroniczną bransoletkę, albo ze startu w kwietniowo-majowych wyborach zrezygnować.
13: Informował Marek Gładysz. -21 stopni Celsjusza, tyle wskazuje redakcyjny termometr Radia Graj. Taka temperatura jeszcze utrzyma się we Wrocławiu przez maksymalnie najbliższe 4 godziny. W nocy spadek do 14 kreski powyżej zera. Natomiast temperatura odczuwalna może być jeszcze po południu i wieczorem nieco niższa, bo wiatr dziś we Wrocławiu dokazuje. A ciśnienie stabilne w granicach prawie normy 1012 hektopaskali na barometrach.
12: Środowe popołudnie nabiera rozpędu. My także, grając kolejne hity pełno słońca, Justin Bieber, Nicki Minaj początek, a później klasyka od Electric Light Orchestra. W tej godzinie, słuchajcie, będzie kolejnym festiwalu dużym muzycznym, który zawita do Wrocławia jeszcze tego lata. Pozostańcie więc z nami. Kłaniam się, dzień dobry, Marcin Wiśniewski, witam was serdecznie.

0: dużego wpadło.
1: Kupon!
2: W Polomarkecie.
3: Do Polo po.
4: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Polo.

Abba Dance w Radio Gra FM. Kilka dni temu mówiłem o tym, że do Wrocławia pod koniec lipca zawita męskie granie ze swoim line-upem. To teraz będzie o letnich brzmieniach. To już też tradycja, że w naszym mieście tym razem na koniec wakacji, to będzie ostatni weekend tegorocznych wakacji, we Wrocławiu zagrają w piątek Vito Bambino, Brodka, Kacperczyk, Julia Wieniawa, Król Tyszkowski czy też Bas Astral, a w sobotę Kaśka Sochacka, Mrozu, Grzegorz Turnał, Ewa Farna czy też Xanax wystąpią. No i projekt Babie Lato, a w tym roku tworzą go Natalia Grosiak, Bella i Katia. To wszystko w Wrocławiu od 28 do 29 na letnich brzmieniach. Rezerwujcie czas, będzie zacnie.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
4: Ale etykieta musi być.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!

0: Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczamy

0: Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest

0: Alvaro Soler i Sofia. Gratulacje dla maturzystów, którzy już z uśmiechem na ustach dzisiaj pewnie będą celebrować. W 8 szkołach w naszym mieście zdawalność jest na poziomie aż 100%. Nie wszędzie tak. Średnia i tak jest wyższa niż w kraju, bo egzamin dojrzałości we Wrocławiu zdało 80% osób do niego przystępujących. Do egzaminów, które trwały do 30 maja, przystąpiło ponad 10 tysięcy młodych uczniów z naszego miasta. Najlepszy wynik, na przykład osiągnęły Liceum Ogólnokształcące numer 3, później Liceum numer 14 i numer 12 w naszym mieście. Te szkoły osiągnęły absolutnie znakomite wyniki. Całość można ich znaleźć na miejskiej stronie. A komu nie poszło, 24 sierpnia będzie poprawka. Ta pisemna. Trzymamy za was kciuki.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Renios, kiedy się znajdę w radiografem, to są hity pełne słońca. Za chwilę przed 15 zajrzymy jeszcze sobie na Plac Wolności. Wcześniej też najnowsze info o pogodzie w radiografem.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław, Legnicka 164. Lexus, elitarny w każdym wymiarze.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: Po reklamie.
20: 21 stopni Celsjusza, tyle wskazuje redakcyjny termometr Radia Graj. Taka temperatura jeszcze utrzyma się we Wrocławiu przez maksymalnie najbliższe 4 godziny. W nocy spadek do 14 kreski powyżej zera. Natomiast temperatura odczuwalna może być jeszcze po południu i wieczorem nieco niższa, bo wiatr dziś we Wrocławiu dokazuje. A ciśnienie stabilne w granicach prawie normy 1012 hektopaskali na barometrach.
21: Słuchasz radia. Graj.

0: Tego gościa znamy doskonale we Wrocławiu. Pojeździł rowerem, zrobił dwa koncerty. Można. Ed Sheeran. A teraz na Plac Wolności zaglądamy, bo działa już nowy zdrój z pitną wodą. Można z niego korzystać bezpłatnie przez całą dobę. Wody można napić się na miejscu, ale też napełnić sobie chociażby buteleczkę, tudzież bidon lub po prostu napoić swojego zwierzaka. Proszę bardzo, korzystajcie do woli, bo wiadomo, latem trzeba się nawadniać, szczególnie kiedy wróci piękne słońce. No a to ma się wydarzyć całkiem niedługo. Trzymamy więc kciuki.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.
18: To jest 8 dzień lipca w kalendarzu i 15 na zegarach. Czas na ostatnie lokalne wiadomości z Wrocławia. Mamy też newsy z kraju i ze świata.
19: Rafał Jędraszek, zapraszam na popołudniowy raport Radia Gra. Mówimy dziś o przebudowie wrocławskiego lotniska. Jedne prace już trwają, dotyczą części operacyjnej portu, a w planach także przebudowa terminalu.
20: Głównie z myślą o komforcie naszych pasażerów. To jest proces, który potrwa parę lat. Ile dokładnie, ciężko w tym momencie powiedzieć, bo jesteśmy jeszcze przed przetargiem a propos wyboru wykonawcy. A prawo zamówień publicznych jest tak skonstruowane, że cały proces może potrwać raptem kilka tygodni, jak i przedłużyć się do kilkunastu miesięcy, więc na pewno całość rozbudowy będzie zakończona grubo po roku 2030, natomiast pierwsze zmiany dla pasażerów, korzystne zmiany, jeżeli chodzi o tę przestrzeń, w której funkcjonujemy, pojawią się już przed szczytem sezonu letniego w przyszłym roku.
19: Mówił Radio Gra Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy wrocławskiego lotniska.
2: Radio Gra poleca.
19: Już jutro, ale także w każdy następny czwartek, lipca i sierpnia odbywać się będą bezpłatne zajęcia przygotowujące do testu sprawności fizycznej do służby we wrocławskiej policji. Wszystko w obiekcie przy Kozanowskiej 69. Początek zajęć 12:30. Spotkanie obejmuje naukę techniki, próbne testy oraz wskazówki od policyjnych instruktorów. Kandydaci mogą sprawdzić formę, poznać wymagania egzaminu i uzyskać informacje o procesie rekrutacji. Na zajęcia wystarczy zabrać strój i obuwie sportowe.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
19: Prawie 2/3 Polaków korzysta już ze sztucznej inteligencji w planowaniu podróży. AI to coraz częściej wirtualny przewodnik i agent turystyczny.
1: Oczywiście możemy mieć szereg rekomendacji z takich wyników wyszukiwania, ale powinniśmy zweryfikować to wszystko. I bardzo często ta weryfikacja i tak skieruje nas do biura podróży, bo ta oferta gdzieś musi być, czyli musimy ją od kogoś kupić.
19: Mówiła Anna Cichońska z Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej. W Radiu Gra czas na popołudniowy raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Piłkarze Śląska Wrocław przygotowują się do sezonu PKO BP Ekstraklasy w Trzebnicy. Tam drużyna będzie trenować do 17 lipca. Na zgrupowanie pojechało 27 zawodników. Podczas obozu Śląsk rozegra 2 mecze kontrolne. Dziś o godzinie 17 zmierzy się z Lechią Zielona Góra właśnie w Trzebnicy oraz 11 lipca z Odrą Opole we Wrocławiu na Oporowskiej. Oba spotkania będą otwarte dla kibiców. W kadrze na zgrupowanie zabrakło Damiana Warchoła i Patryka Sokołowskiego, którzy mogą szukać nowych klubów, a także Aleksandra Wołczka i Jehora Szarabury, którzy są blisko wypożyczeń. Rozgrywki ligowe Śląsk-Wrocław zainauguruje 25 lipca wyjazdowym meczem z Górnikiem Zabrze. Środa we Wrocławiu z temperaturą maksymalną na poziomie 21 stopni Celsjusza. W nocy spadnie do plus 14, ale dziś najbardziej we Wrocławiu odczuwalny wiatr. Podmuchy, zachodnie podmuchy osiągają prędkość powyżej 30 km na godzinę. W nocy wszystko powinno się chociaż nieco uspokoić, a jutro temperaturowo podobnie i też we Wrocławiu w miarę pogodnie. Możliwe natomiast niewielkie przelotne opady deszczu.
18: Piętnasta staje się faktem we Wrocławiu, więc można śmiało zacząć odliczanie do końca dnia obowiązków dnia codziennego. I tego się trzymajmy, koniec pracy coraz bliżej. Marcin Misiecki, dzień dobry, a na początek u nas Kombi i Bob Sinclair z Kieszą.

0: dużego wpadło.
1: Kupon!
2: W Polomarkecie.
3: Do Polo po.
4: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Polo.

0: Kilkanaście minut po 15 na zegarach we Wrocławiu. Ruch w mieście i dookoła na obwodnicach, na autostradach też coraz większy. A propos, no właśnie, noga z gazu, słuchajcie, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała statystyki chociażby wykroczeń zarejestrowanych w okolicach Wrocławia na A4 i A8. Kąty wrocławskie na A4 tutaj rządzą. Kosomłoty też nieźle to wygląda, no nieźle w cudzysłowie rzecz ujmując, na A8. Także ponad 5 tysięcy, no prawie 6 tysięcy wykroczeń kąty wrocławskie Biskupice pierwsze, na A4 Kosomłoty, kąty wrocławskie ponad 6 tysięcy wykroczeń, a na A8 mamy grubo ponad 16 tysięcy wykroczeń zarejestrowanych przez system kontroli prędkości, który jest tam zamontowany. Więc panie, panowie, noga z gazu, aby do tych statystyk się jednak nie dorzucać, ich nie wypełniać.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2000.

0: 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: To jest Gra FM.

0: Znajdziemy potrzebne prognozy pogody. Te wskazują, że po weekendzie, po niedzieli słupki rtęci w Wrocławiu mogą oscylować powyżej 26, 7, a może nawet i 8 stopni. Czekamy z niecierpliwością. Tymczasem sprawdzamy też te najnowsze info o pogodzie, najnowszą prognozę w Radiu Gra FM.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę. Nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie. Przy Klecińskiej 155.
4: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
5: Maria Sadowska.
6: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
7: Uczę się włoskiego.
6: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Środa we Wrocławiu z temperaturą maksymalną na poziomie 21 stopni Celsjusza. W nocy spadnie do plus 14, ale dziś najbardziej we Wrocławiu odczuwalny wiatr. Podmuchy, zachodnie podmuchy osiągają prędkość powyżej 30 km na godzinę. W nocy wszystko powinno się chociaż nieco uspokoić, a jutro temperaturowo podobnie i też we Wrocławiu w miarę pogodnie. Możliwe natomiast niewielkie przelotne opady deszczu.

0: Opłaty za wywóz śmieci mogą być we Wrocławiu jeszcze wyższe. Jutro radni miejscy mają o tym zdecydować, chociaż i tak są jedne z najwyższych w kraju. Dla porównania u nas być może będzie to 57 zł od osoby, czyli 16 zł więcej niż do tej pory. Dla porównania w Krakowie mieszkańcy płacą 35 zł, w Poznaniu 25 zł. A i tak skarbnik miejski Wrocławia mówi, że te podwyżki są konieczne. Co na to radni? Zobaczymy jutro. Będziemy was o tym w Radiu Gra FM informować.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.

0: OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
3: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: I to 16 na zegarach we Wrocławiu. To czas na kolejny serwis informacyjny z kraju i ze świata.
7: Proponowane przez ministerstwo reformy systemu ochrony zdrowia mogą doprowadzić do ograniczenia dostępu do lekarzy, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, komentuje Krzysztof Żuchowski, dyrektor szpitala powiatowego w Garwolinie. Przypomnijmy, minister zdrowia zaproponowała, by medyk pracujący w publicznym szpitalu zarabiał maksymalnie 240 zł brutto na godzinę. Ponadto lekarz będzie zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować poza lecznicą, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Z dyrektorem garwolińskiego szpitala rozmawiał nasz dziennikarz Michał Krasoń. Witamy.
8: Dzień dobry.
7: Michale, jakie jeszcze, zdaniem twojego rozmówcy, mogą być skutki tych nowych przepisów?
9: Ograniczenie zarobków do maksymalnie 240 zł za godzinę doprowadzi do tego, że wykonywanie części zabiegów przestanie być opłacalne, mówił mi Krzysztof Żochowski.
10: Najbardziej szkodliwe jest to, że nie ma właściwej wycen procedur medycznych, które wykonujemy w naszych szpitalach, bo dopóki za uczciwą pracę nie będzie się uczciwie płaciło, to nigdy nie będzie dobrze.
9: Zaproponowane dziś przepisy zobowiązują medyka do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. To krótko komentuje dyrektor szpitala w Garwolinie.
10: Nie ma pracownika z niewolnika.
9: Zdaniem Żochowskiego dobrym rozwiązaniem jest natomiast program e-rejestracji. Ma on nie tylko usprawnić proces przyjmowania pacjentów, ale przede wszystkim sprawić, że kolejki do szpitali będą bardziej transparentne.
7: Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Eurodeputowani uznali ten krok za niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację oraz wyraz lekceważenia polskiej wrażliwości i żałoby, przypominając o niezłomnym wsparciu, jakiego Polska udziela Ukrainie w jej wojnie z Rosją.
11: Środek tygodnia dosyć wietrzny we Wrocławiu, prędkość zachodnich podmuchów przekracza 30 km na godzinę. W nocy powinno się trochę uspokoić, wtedy temperatura spadnie do 14 kreski powyżej zera. Dziś na wrocławskich termometrach w ciągu dnia jeszcze maksymalnie 21 stopni Celsjusza, jutro podobnie. Ciśnienie w normie, redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje prawie 1013 hektopascal.
6: Szesnasta staje się faktem, więc zakładam, że uśmiech na niejednej twarzy właśnie zagościł, szczególnie tych, którzy mogą ogłosić Fajland i wolne popołudnie. Witajcie w Radiu Gra FM, Marcin Misiecki, dzień dobry, Dawid Pociadło z nami na początek sezonu, a później Pitbull i Krysia Aguilera. To są hity pełne słońca. Gramy!

0: Lato i na wakacje w Radio FM. Bonnie M. 60. rocznica orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, czyli zorganizowane we Wrocławiu wydarzenie pod hasłem Odwaga wyciągniętej ręki znalazło się w finale ogólnopolskiego plebiscytu Wydarzenie historyczne roku. Kto zdecyduje o tym, na kogo postawimy? No internauci, więc słuchajcie, do 10 sierpnia można głosować, a w tegorocznej edycji tego plebiscytu konkursu znalazło się ponad 250 projektów z całej Polski, w tym ten nasz wrocławski, który czeka na wsparcie i na głosy, więc wydarzenie historyczne roku, klikamy, to z Wrocławia rzecz jasna, a później czekamy na dobre wieści.
1: Reklama.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie

0: Czegoś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Złoty chłopak z naszego miasta nazywa się Mrozu w Radio Gra FM. Fani serialu 1670 odliczają czas do początku trzeciego sezonu. W międzyczasie przypominam, że panorama serialu 1670, no i taki niemalże mini plan zdjęciowy, pojawi się w hali stulecia w naszym mieście od 5 do 23 sierpnia. Właśnie dzisiaj została uruchomiona kolejna pula darmowych biletów. Będzie można zobaczyć to na własne oczy. No, oczywiście panorama jest nawiązaniem do naszej panoramy racławickiej. No a ten trzeci sezon już całkiem niedługo. Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman, Martyna Byczykowska w roli głównej, no i Michał Sikora również. A we Wrocławiu w hali stulecia będziemy oglądali panoramę od 5 sierpnia. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dobrze pograne w letnim klimacie One Republic, Alex Stars w Radio Gra FM. Słuchajcie, no lato ma wrócić. Ma wrócić po weekendzie, będzie już zdecydowanie lepiej i w to chcemy wierzyć. W międzyczasie sprawdzamy te najnowsze prognozy dla was w Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
3: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Arbuz ze skrzyni? Złoto 49 za kilogram. Kaufland.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Środek tygodnia dosyć wietrzny we Wrocławiu. Prędkość zachodnich podmuchów przekracza 30 km na godzinę. W nocy powinno się trochę uspokoić. Wtedy temperatura spadnie do 14 kreski powyżej zera. Dziś na wrocławskich termometrach w ciągu dnia jeszcze maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Jutro podobnie. Ciśnienie w normie. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje prawie 1013 hektopaskali.
4: Jest Radio Gra.

0: Wiktor Dyduła w Radiu Gra FM. Wojskowi znowu sięgają do swoich magazynów i wyciągają różnego rodzaju niesamowite rzeczy. Agencja Mienia Wojskowego będzie robiła kolejną wyprzedaż we Wrocławiu 14 lipca od godziny 10. Elementy umundurowania, wojskowe pojazdy, sprzęt warsztatowy, wojskowe noże, skrzynie, sprzęt służby uzbrojenia i tak dalej, i tak dalej. To wszystko będzie można policytować, no i być może wrócić z tym do własnego domu. Oferty będzie można także składać. Szczegółów szukajcie na stronie Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu. Polecamy!
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław, Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
10: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.

0: OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Po reklamie.
3: 17 mamy też dla Was kolejny serwis informacyjny z kraju, ze świata. Słuchajcie radia Gra FM.
4: Polska jest tu postrzegana jako modelowy sojusznik, powiedział na szczycie NATO w Ankarze wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Jego konferencji na miejscu przysłuchiwał się nasz specjalny wysłannik do Turcji, Michał Radkowski. Michale, jak szef dyplomacji podsumował tegoroczny szczyt?
5: Choć zaznaczył, że ten formalnie się jeszcze nie skończył, to podsumował to, w czym brał udział, a więc wczorajsze spotkanie grupy E5. Tam uczestniczył obok ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, a razem ta piątka stanowi silny głos na naszym kontynencie w kontekście zwiększania tu bezpieczeństwa. Wicepremier rozmawiał też ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrzejem Sybichą, m.in. o ostatniej wypowiedzi szefa biura prezydenta Ukrainy Kryła Budanowa, który powiedział, że Ukraina nie przyjmie ultimatum od Polski.
6: Lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła.
5: Wicepremier zapewnił jednak, że głównym wrogiem tak dla Polski, jak i Ukrainy pozostaje wciąż Rosja. Ankara, Michał Radkowski.
4: Porządkowanie systemu i cyfryzacja, równy i transparentny dostęp do opieki zdrowotnej, poprawa jakości leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. To główne założenia reformy systemu ochrony zdrowia, które zapowiedziała minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Na konferencji prasowej w ministerstwie był nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, jakie szczegółowe zmiany zapowiada rząd?
7: To zapowiadane wcześniej maksymalne poziomy wynagrodzeń dla lekarzy, jak i maksymalne wydatki na wynagrodzenia w podmiotach finansowanych z NFZ. Lekarz nie będzie mógł zarobić więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy. Medycy będą zobowiązani też do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę pracodawcy. Warto podkreślić, że są to dopiero wstępne propozycje. Sprzed Ministerstwa Zdrowia, Kacper Wróblewski.
8: Wczoraj i dziś najniższa w zasadzie temperatura maksymalna we Wrocławiu w tym tygodniu. Na redakcyjnym termometrze Radia Gra 21 kreska na plusie. Więcej dziś nie będzie, ale od jutra termometry będą pokazywać coraz więcej. Ciśnienie stabilne w granicach normy, czyli w okolicach 1013 hektopaskali. Dziś jeszcze odczuwalny wiatr, natomiast do jutra powinien się we Wrocławiu uspokoić.
3: Tradycyjna piątka po piątej, witajcie, kłaniam się i pozdrawiam. Niektórzy spijają herbatkę, wiadomo, 5 o'clock, a niektórzy szukają kolejnego łyka wody dla ochłody. Kłaniam się, jesteśmy z wami w domu, w pracy i w samochodzie. Nicky Jam na początek i Bausa z Magnetic na początek, a ten numer ostatnio spodobał się Anglikom. W szatni świętowali zwycięstwo na mundialu właśnie przy tej piosence. Marcin Misiecki, dzień dobry.

Przypominamy o letnim projekcie Lato na Pergoli. W czwartek na przykład będzie można zobaczyć kolejny film w kinie plenerowym, ale to też okazja, żeby poświętować z policją najbliższy weekend. W sobotę dokładnie specjalny piknik na Pergoli. Piątki są tą częścią muzyczną, sobota przedpołudnie to część na rekreację, sport i rozrywkę. Dużo zabawy, krótko mówiąc, przez cały weekend, który zaczyna się na Pergoli już w każdy czwartek. Przyjemności, bawcie się dobrze, to dobra opcja na lato i na wakacje we Wrocławiu. A my gramy. Damiano David teraz, a później Backstreet Boys.

0: popatrzyłem na kilka filmików w internecie, które można znaleźć wrzucone przez internautów, co się dzieje na polskim wybrzeżu. No i jednak chyba na Dolnym Śląsku jest zdecydowanie lepiej. No, pozdrawiamy tych, którzy jednak za chwilę będą ruszali w stronę wybrzeża. Ma być lepiej, panie panowie, to jest ta dobra informacja. A co dziać się będzie w pogodzie w naszym mieście, sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama.
2: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
1: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław. Maria Sadowska.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Po reklamie.
7: Wczoraj i dziś najniższa w zasadzie temperatura maksymalna we Wrocławiu w tym tygodniu na redakcyjnym termometrze Radia Gra. 21 kreska na plusie. Więcej dziś nie będzie, ale od jutra termometry będą pokazywać no coraz więcej. Ciśnienie stabilne w granicach normy, czyli w okolicach 1013 hektopaskali. Dziś jeszcze odczuwalny wiatr, natomiast do jutra powinien się we Wrocławiu uspokoić.

0: Na finał naszego spotkania to jest Alan Parsons Project, Don't Answer Me. Kłaniam się, pozdrawiam was serdecznie. Jutro czwartek, więc znowu będziemy coraz bliżej kolejnego wakacyjnego weekendu w Radiu Gra FM. Za chwilę 18, za chwilę u nas ostatni dzisiejszy wiadomości. Marcin Misiecki, dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co? To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gal. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: 16, 18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Po reklamie.
3: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
4: Polska jest w grupie 9 państw Unii Europejskiej, które chcą, by Ukraina mogła za unijne pieniądze kupować w USA uzbrojenie, w tym pociski do systemów Patriot. Dodajmy, chodzi o unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 miliardów euro. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, miałaś dostęp do listu w tej sprawie skierowanego do Komisji Europejskiej. Co w nim jest?
5: Ministrowie obrony 9 państw, w tym Władysław Kosiniak-Kamysz, przekonują, że europejski przemysł nie jest dzisiaj w stanie szybko dostarczyć Ukrainie potrzebnego uzbrojenia, w tym pocisków do systemów Patriot. Dlatego apelują do Komisji Europejskiej o szersze stosowanie wyjątków od zasady Made in Europe, zgodnie z którą broń kupowana za unijne pieniądze powinna pochodzić głównie z Unii. Ich zdaniem szybka zgoda Komisji Europejskiej pozwoli Ukrainie kupować amerykańskie uzbrojenie z unijnej pożyczki. Jak napisali ministrowie, pozwoli to Ukrainie kontynuować walkę i chronić życie ludzkie.
4: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gier Wideo. To święto wszystkich graczy, ale także twórców, grafików, scenarzystów i wszystkich osób, dzięki którym rozwija się ta branża. Ale za co tak naprawdę lubimy te gry?
6: Pozwalają się chillować po dniu nauki, po dniu pracy. Są też narzędziem do integracji. Z wieloma przyjaciółmi grałem.
7: Jeżeli ludzie grają z osobami z zagranicy na przykład, to szkolą język i to widać. I ci, którzy grają w gry komputerowe z osobami z zagranicy, naprawdę świetnie łapią język angielski.
8: Można fajnie spędzić czas po prostu grając w gry.
9: Ma pan jakieś swoje ulubione gry?
6: Cyberpunk. Uwielbiam. Zbieram się do trzeciego przejścia i też bardzo lubię Stellaris.
4: Mówili mieszkańcy Warszawy w rozmowie z reporterem Jakubem Rybskim.
3: Noc we Wrocławiu przede wszystkim powinna mijać z nieco spokojniejszym wiatrem niż w ciągu dnia i jutro podmuchy, które dziś osiągały prędkość powyżej 30 km na godzinę, nie powinny już wracać. Do 14 stopni Celsjusza w nocy spadnie temperatura we Wrocławiu, jutro skoczy maksymalnie do 22 kreski 1013 hektopaskali. Na redakcyjnym barometrze Radia Gra ciśnienie jest i pozostanie stabilne.
10: Jak deszcz na świętego Prokopa, to zgnije niejedna kopa. No, rolnicy na pewno powinni sobie wziąć to do serca i sprawdzać, co tam się wydarzy. Przemek Grabowski, witajcie na wakacjach w środku tygodnia. Towarzyszę wam z hitami do godziny 22. Będą fajne nowości, będą także klasyki. No i musi być piosenka mundialowa, Shakira, Burna Boy. Śpiewa i tańczy do tego cały świat. Daj, daj.

0: gonna get you good. Piosenkarka Shania Twain. Ciekawe, czy miała zaproszenie na wielkie wesele Taylor Swift, która zaśpiewa u nas za chwilę w hicie Opalite. No i ciekawe, gdzie Taylor wybierze się na miesiąc miodowy. Na pewno nie do nas nad Bałtyk, no bo tam po prostu ostatnio Armagedon. Wczoraj to tak nawet 13-14 stopni i wciąż stormowo. Pozdrowienia dla tych, którzy uciekli i cieszą się, że już nie są nad samym morzem. Taylor Swift u nas już za chwilę.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault

0: Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Ta piosenka brzmi chyba jeszcze lepiej na wakacjach. Może ktoś będzie mieć okazję posłuchać jeszcze raz pana Savage'a na hamaku w wielkim hicie Only You. Ale wiecie, czas letni to także muzyczne odkrycia. No i teraz takie odkrycie w Radiu Gra. Nie wiem, czy słyszeliście, jak śpiewa Marisa. Może śledzicie ją już w internecie, może znacie ją także z Facebooka, z Instagrama, może trochę z TikToka. Polecam wam naszą nowość na wakacje. Marisa, nowy głos w Radiu Gra. Tak śpiewa. Odkochaj.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Tak, tak. Trochę klasyki, ale w nowej wersji. No i teraz muzyczne zadanie. Kto dostanie piątkę z muzyki? Czy pamiętacie, od kogo pożyczono tutaj sample? Od jakiej grupy? Kto wiedział, że New Order? No jeżeli tak, to Order z muzyki. Brawo dla was. Bracia z Brazylii, Dub Dogs, wykorzystują hit lat 80. w How Does It Feel? Do tego bitu tańczy teraz, no, przynajmniej połowa świata. Zostańcie z Radiem Gra, bo wrócę jeszcze do klasyki. Na przykład do grupy Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Ale zaśpiewa we włoskim hicie także Toto Cotugno.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
1: Po reklamie.
7: Noc we Wrocławiu przede wszystkim powinna mijać z nieco spokojniejszym wiatrem niż w ciągu dnia i jutro podmuchy, które dziś osiągały prędkość powyżej 30 km na godzinę, nie powinny już wracać. Do 14 stopni Celsjusza w nocy spadnie temperatura we Wrocławiu, jutro skoczy maksymalnie do 22 kreski 1013 hektopaskali. Na redakcyjnym barometrze Radia Gra ciśnienie jest i pozostanie stabilne.
8: To jest Gra FM.

0: No to może dzisiaj wieczorem taka jakaś włoska kolacja, jak nie pizza, to przynajmniej makaron, tak na szybko, z oliwą, czosnkiem i chili. To taka najszybsza włoska potrawa. Italiano, Toto Cotugno, pasuje zawsze do pizzy, do spaghetti też. No to pozdrowienia dla wszystkich głodnych. I w kuchni za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj na wakacjach z Radiem Gra. Beauty and a Beat.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
7: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinik kupisz aż z 30% rabatem. Za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.
2: Po reklamie.

bo Urszula to nie tylko słynne dmuchawce, latawce wiatr, niebo dla ciebie. Ja też mam dla was muzyczne niebo. Przemek Grabowski, witajcie na wakacjach po 19 w Radiu Gra. Dzisiaj mamy wolne. Od czego wolne? No wolne od mundialu. Wiem, że najwięksi fani piłki nożnej to już nie mogą się doczekać. Okej, jutro znów będą kopać. A teraz my odkopujemy disco, klasykę YMCA. Ten refren znają wszyscy, najmłodsi, starsi, trochę starsi. Village People. No.

Anastasia w Radiu Gra, a ja mam wiadomość muzyczną prawie z ostatniej chwili dla fanów zespołu U2. Słuchajcie, Bono potwierdził, że będzie po 9 latach nowy materiał, nowa płyta, wszystko jest już prawie gotowe, nawet jest już nowy singiel. Jak będzie fajny, jak tylko się pojawi, to na pewno usłyszycie to w Radiu Gra. Za chwilę Lady Gaga, pewnie też słucha U2. Zagram wam jej The Dead Dance.

0: Sandra miała wiele muzycznych wcieleń, tutaj w wielkim hicie Maria Magdalena, ale jej głos słychać było również w produkcjach Enigmy. To przecież ona, śpiewała tam w chórkach. Może warto przypomnieć sobie, bo to też była piękna muzyka. Za chwilę Sylwia Grzeszczak w Radiu Gra, ale teraz nasza kolejna słoneczna i house'owa nowość to projekt The Bauza, aż z Norwegii. Tam też robią takie bity, bardziej na plażę. The Bauza, zróbcie głośniej w nowości I Wanna.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: pamiętajcie, że słuchanie ulubionej muzyki pobudza te same obszary mózgu, co dobre jedzenie. No to na pewno ten hit przed chwilą pobudził nasze obszary mózgu, które powodują, że czujemy się lepiej. Nasza nowość, Sorry Papi, Słoneczne Afrohausy na wakacjach z Radiem Gra. No to za chwilę jeszcze jeden hit, który pobudzi nasz mózg, jak najbardziej pozytywnie, bo wróci ekipa Shanghai w hicie La Luz.
1: Reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
8: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.
11: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Ludzie chodzą szybciej, gdy słuchają muzyki w szybszym tempie. No to tutaj był taki wolny spacer, powrót do przeszłości, piękna ballada Fading Like a Flower od grupy Roxette. Pamiętacie te składanki z balladami o miłości, piosenki na składankach, Kuszel Rock. Kto może ma gdzieś jeszcze w domu? Witajcie, ja też gdzieś mam, muszę tego poszukać. Zostańcie z Radiem Gra, wracam z nowościami, z Kiziorami, za chwilę Kaigo i jego Save My Love.
1: Radio Gra, hity, pełne słońca.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Po reklamie.

Zanim pójdę, hej, happy set w Radiu Gra. Gdzie pójdę? No właśnie, może ktoś pójdzie na spacer, do czego zachęcam. Także dzisiaj wieczorem, oczywiście z Radiem Gra, gdzieś blisko, bo nawet taki krótki spacer, słuchajcie, potrafi zwiększyć kreatywność nawet o kilkadziesiąt procent. Tak więc jeżeli ktoś musi coś jeszcze dzisiaj zrobić, może namalować, potrzebuje więcej kreatywności, to najpierw spacer, a później działamy. I do tego muzyka, oczywiście, za chwilę klasyk od Kraftwerk, ale to będzie klasyka elektroniki, The Model. Teraz też mistrz tanecznych bitów to Gromi i Antonia w numerze Send Me Your Love.

Got My Mind, Set On You, to jeden z Beatlesów, George Harrison w swoim hicie, a ja mam dla was kolejną włoską listę przebojów. Co jest na miejscu pierwszym, jeśli chodzi o pizzę w Polsce? Co się okazuje, że ostatnio najczęściej zamawianą pizzą w naszym kraju była wciąż Capricciosa, drugie miejsce zajmowała Margherita, trzecie Pepperoni, a czwarte Hawajska. Którą byście wybrali na dzisiejszy wieczór z tej czwórki? No ja to chyba stawiam na Pepperoni, bo Makłowicz to mówił, że przecież Hawajska to nie pizza, że z ananasem to się nie liczy. Ciekawe, jaką wybrałaby Bledka. Macie ją teraz w Radiu Gra.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Please don't.

to imprezowy hicior DJ Joel Corey, ale zanim wystartował karierę, to pracował na siłowni jako fitness instruktor, był trenerem personalnym, co widać do dzisiaj, posiada wyjątkową sylwetkę, jest forma, jest zawsze kaloryfer i do dzisiaj Joel Corey testuje swoje nowości właśnie na pakerni, grając premiery i obserwując, jak ludzie się ruszają i tańczą, to wtedy to wydaje, czekając na nowości, kolejny klasyk w radiu gra, bo do tanga trzeba dwojga, tańczyło się przecież kiedyś. Refren znają wszyscy. Budka suflera.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Po reklamie.

jest chyba idealny hit na wakacyjne podróże autem. Fire in your eyes od zespołu Two Face. Okno w dół i zimny łokieć. No chyba, że jedziecie akurat szybko, no to wtedy to nie radzę takiego zimnego łokcia, bo można się przeziębić. Tylko nie za szybko, bo przecież w Polsce mamy coraz więcej tych miejsc, gdzie mamy pomiar odcinkowy prędkości i czasami można naprawdę się zdziwić, czasami jest zaskoczenie. Nie zauważyłeś, że to się zaczyna i widzisz tylko, że już koniec, ale wtedy jest za późno. Przemek Grabowski z wami wieczorowo w Radiu Gra i kolejny klasyk, taki bardzo filmowy. Kto pamięta, z jakiego to filmu? Diana King, Shy Guy. Oczywiście, że z Bad Boys. Will Smith w roli głównej. Może warto sobie to przypomnieć.

Końcowe odliczanie, wielki hit zespołu Europe. Może ktoś ma odliczanie do swojego urlopu, a może ktoś z was kiedyś będzie w Luwrze. No to czas na wakacyjną statystykę. Gdyby ktoś z was chciał zobaczyć każde dzieło sztuki w Luwrze podczas jednej wizyty, to spędzając tylko 30 sekund przy każdym z dzieł, zajęłoby to ponad miesiąc, zakładając, że bylibyśmy tam 24 godziny na dobę i to bez żadnych przerw. Tam jest to tyle sztuki, że po prostu nie da się za szybko zobaczyć wszystkiego. Trzeba sobie wybierać i dobierać. A teraz numer, który dobrałem wam na ten wieczór, polecam wakacyjnie w Radiu Gra. To Alesso i One Republic, ich In Your Eyes.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz radia. Graj.

Un'emozione per sempre. Eros Ramazzotti, wielka włoska gwiazda. No dawno go tutaj nie było w Radiu Gra. Skoro jesteśmy na wakacjach, to przypominamy takie hity i takie głosy. A teraz klasyk, który był początkowo balladą. Śpiewał to Bryan Adams, Heaven. No pięknie to zaśpiewał, ale DJ Sami zrobił z tego również taką taneczną, bardziej trensową wersję. No to lecimy z takim bitem na wakacyjny wieczór w Radiu Gra. DJ Sami i jego wersja Heaven.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Jaś,

0: kupony 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to co w moim. Nie umiem

0: słońca.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej.

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.